0: To podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Alex mówiliśmy w poniedziałek. Anna Kruszewska, posłuchajcie. Niezwykłe, ale i dające do myślenia nagranie, które pojawiło się w sieci przy szlaku prowadzącym do Morskiego Oka, zaledwie kilkanaście metrów od trasy uczęszczanej przez turystów, zaobserwowano niedźwiedzia, który upolował młodą łanię. Jak podkreślają fiakrzy przewożący turystów do Morskiego Oka, to naturalny element życia dzikiej przyrody. Jednocześnie nagranie przypomina, że tatrzańskie lasy są domem wielu dzikich zwierząt, nawet jeśli na co dzień ich nie widzimy. To także ważne ostrzeżenie dla turystów. Wędrując po Tatrach, należy poruszać się wyłącznie wyznaczonymi szlakami, nie wchodzić w głąb lasu i pozostawiać resztek jedzenia ani śmieci. Jak przypominają przyrodnicy, to my jesteśmy gośćmi w świecie dzikich zwierząt.
1: To są wiadomości z Podhala.
0: Tym, którzy wybierają się w Tatry, przypominamy za Topr, że wciąż są tam miejsca, gdzie napotkamy zlodzone płaty śniegu. Te, których nie da się obejść, trzeba pokonać w rakach. Warto to sprawdzać na bieżąco w Topr i TPN. Skoro o parku mowa, to dla przypomnienia, zamknięty zostaje ostatni udostępniony dla wszelkich form narciarstwa odcinek Morskie Oko Rysy. Decyzję podjęto, aby zapewnić bezpieczeństwo zjeżdżającym oraz wędrującym, ale i także dla ochrony roślinności i gleb w miejscach, gdzie śnieg jest w śniegu, jest już bardzo niewiele. Znamy tytuły książek nominowane zarówno do Literackiej Nagrody Zakopanego, jak i do Nagrody Specjalnej Mecenasa Festiwalu, przyznawanej po raz pierwszy. Do Zakopiańskiej Nagrody Literackiej nadesłano 10 książek, nominowano 5. Wśród nich jest kryminał retro, biografia i opowieść o wyjątkowym miejscu w sercu Tatr.
2: Jury postanowiło nominować książki Marka Grocholskiego Tatry Ścieżki Życia, Ścieżka Życia, książkę wydaną przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Tetyka, Przemysława Pawlaka, Witkacy Biografia, wydawnictwa Iskry, Beaty Słamy, Planeta Hala, wydawnictwa Czarne, Maryli Szymiczko, czyli tu chyba zdradzimy, kto się kryje.
3: To jest pseudonim Jacka Denela i Piotra Tarczyńskiego.
2: Tak, jest to książka Szaleństwo i śmierć spłyną z gór, wydawnictwa Znak Literanowa i Piotra Wojciechowskiego, Kartki holnym potargane z kronik Podhalańskiej Akademii Wiedzy. Wydana jest ta książka przez oficynę wydawniczą Volumen.
0: Mówiła Bożena Gąsienica, przewodnicząca jury. Do nagrody mecenasa Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego, przyznawanej w tym roku po raz pierwszy, również nominowano 5 książek.
3: Nominowani to Radka Franczak, Godzina Wieloryba, wydawnictwo Cyranek. Stanisław Łubieński, Drugie życie czarnego kota, wydawnictwo Agora. Weronika Murek, Urodziny, wydawnictwo Czarne. Grażyna Plebanek, Pola, Ukryte życie Apolonii Machczyńskiej Świątek, wydawnictwo Agora. I Zbigniew Rokita, Aglo, Bankom po Śląsku, wydawnictwo Znak Literanowa.
0: Mówił Mariusz Koperski, dyrektor artystyczny Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego.
1: Sport w Radiu Alex.
0: Duży sukces zawodniczek Tatrzańskiej Akademii Boksu podczas Mistrzostw Polski Kadetów rozgrywanych w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Największy powód do radości dała Ania Werowiak z gminy Kościelisko, która wywalczyła srebrny medal i tytuł wicemistrzyni Polski. To historyczne osiągnięcie. Pierwszy medal Mistrzostw Kraju zdobyty przez zawodniczkę z Podhala, w tym z gminy Kościelisko. Bardzo dobrze zaprezentowała się także Kasia Strama, która dotarła do ćwierćfinału turnieju. Młoda pięściarka stoczyła kilka wymagających pojedynków, zdobywając cenne doświadczenie na krajowej arenie. Sukces zawodniczek jest efektem wielu miesięcy treningów i wcześniejszych kwalifikacji wywalczonych podczas Mistrzostw Małopolski. Bezpieczna głowa myśli, nie boli, zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Akcją pod tym hasłem nowotarscy policjanci przypominają, że od 3 czerwca osoby do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasku ochronnego podczas jazdy rowerem, hulajnogą, także elektryczną oraz innymi urządzeniami transportu osobistego. Za brak kasku u dziecka odpowiadać będą rodzice lub opiekunowie prawni. Mandat może wynieść do 100 zł. Jak podkreślają funkcjonariusze, celem nowych przepisów jest przede wszystkim ochrona zdrowie i życie młodych użytkowników dróg. Policyjne statystyki pokazują, że tylko w ubiegłym roku w wypadkach uczestniczyło ponad 6 tysięcy rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Wśród nich było blisko 1100 dzieci i nastolatków do 17 roku życia.
1: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
0: Trwają prace przy nowej inwestycji polskich kolei linowych w Zakopanem. Nie będzie to jednak modernizacja wyciągu na Buturowy Wierch, ani budowa nowej stacji narciarskiej. Obok budynku, z którego wyrusza kolejka na Gubałówkę, ma powstać nowoczesne centrum multimedialne. Teren, na którym zaplanowano inwestycje, jest własnością powiatu tatrzańskiego.
4: I my na spotkaniu

0: Został tak zaprojektowany jako ciąg starannie przygotowanych przestrzeni tematycznych, które połączą funkcję rozrywkową z edukacyjną. Podczas zwiedzania w multimedialnej i też imersyjnej formule nasi goście będą mogli z bliska poznać kulturę Podhala, niezwykły świat tatrzańskiej natury. Też będą mogli zanurzyć się w najbardziej znanych legendach regionu.
1: Mówiła Marta Grzywa z Polskich Kolei Linowych.
2: Twoje sprawy.
1: Na terenie gmin Nowy Targ, miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łaprzeniżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia ruszyły przeglądy gwarancyjne kotłów peletowych. Akcja prowadzona jest w ramach projektu pod tytułem Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii i potrwa do 19 czerwca. Wystawę U Kasprowiczów na Harendzie można oglądać przy Oczku Wodnym na Krupówkach. Ekspozycja powstała z okazji setnej rocznicy śmierci tego wybitnego poety, dramaturga, krytyka literackiego i tłumacza. Autorka Beata Jaśniak to uznana fotografka i absolwentka łódzkiej filmówki. Stworzyła tekstowo-wizualną opowieść zamkniętą w 14 autorskich planszach. Spacerując Krupówkami dowiemy się więcej o ewolucji twórczej poety, począwszy od kujawskich korzeni przez Lwów, aż po dojrzałą poezję tatrzańską, ale i także o historii Harendy, czy też wątku miłosnym, niezwykłej relacji Kasprowicza z żoną Marusią, jej zapiskach z dzienników oraz determinacji w ratowaniu dziedzictwa męża. Nie będzie pobłażania dla kierowców kładów niszczących przyrodę i prywatne tereny. Przekonali się o tym uczestnicy wspólnej akcji policjantów, strażników gminnych i straży leśnej przeprowadzonej w Kościelisku. Podczas działań wykorzystano m.in. pojazdy terenowe oraz drony. Funkcjonariusze skontrolowali kilkadziesiąt kładów i ich kierowców. Efekt to 23 ujawnione wykroczenia i 17 mandatów karnych. Część z nich dotyczyła naruszenia lokalnych przepisów obowiązujących na terenie gminy Kościelisko. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Targu otrzymało dofinansowanie w ramach projektu Bezpieczna Małopolska BON na ratowanie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. O szczegółach Joanna Chmiel.
3: Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał w sumie 7 programów wodnych służb ratowniczych, a na jego realizację przeznaczył ponad 5 milionów złotych. Ratownictwo wodne w naszym województwie wzbogaci się m.in. o 4 skutery, 2 platformy ratownicze, 6 łodzi, 7 samochodów do działań ratowniczych oraz transportu jednostek pływających. Kolejne projekty przewidują zakup 4 kładów wraz z przyczepami do transportu poszkodowanych, radiostacji, 2 dronów, kół ratunkowych, rzutek, kamizelek, ale i także desek ortopedycznych, defibrylatorów czy też sań lodowych. Projekt Bezpieczna Małopolska, BON na ratowanie, Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe ma być realizowany do końca 2027 roku.
1: Sesja Rady Gminy Nowy Targ wprawdzie dopiero 24 czerwca, ale przewodniczący tego gremium przypomina, że tego dnia wójt przedstawi raport o stanie gminy za ubiegły rok. Dodaje, że jeżeli mieszkańcy mają ochotę wziąć udział w debacie nad tym dokumentem, to muszą się do niej zgłosić. Oprócz radnych w dyskusji będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców, więc już dzisiaj warto wpisać się na listę. Kto chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, musi złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz złożyć pod nim podpis. Zgłoszenie musi być poparte przez co najmniej 50 osób i trzeba je złożyć najpóźniej do 23 czerwca w Urzędzie Gminy przy ulicy Bulwarowej 9. Można to zrobić w poniedziałki od 7 do 16, od wtorku do czwartku w godzinach od 7 do 15, a w piątek od 7 do 14 w pokoju numer 001. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

0: Wiadomości Radia Alex, to o tych tematach mówiliśmy. Anna Kruszewska, zapraszam. Most w Maruszynie zamknięty, jak powiedział Radiu Alex Tomasz Filar z Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu. Stan obiektu od dawna był bardzo zły.
1: Tam od zeszłego roku wygrodzenia już na moście powstały, a teraz wchodzimy już w fazę remontu, przebudowy. Zaczynają się prace, które już jakby demontują obecną konstrukcję mostu i będzie rozpoczęcie budowy nowej konstrukcji. Przewidziany termin zakończenia tej inwestycji to październik, listopad tego roku, przy czym też trzeba pamiętać, że nie tylko most tutaj jest przebudowane, ale również dojazdy tak zwane do mostu, czyli część elementy również drogi powiatowej. I objazdy będą drogami zarówno gminnymi, jak i drogami krajowymi, powiatowymi prowadzone przez miejscowość Skrzypne, przez miejscowość Maruszyny, a również przez Ludzim jeszcze i drogą wojewódzką, później drogą krajową, najpierw a później drogą wojewódzką. Termin, dlaczego mówię, że termin też był może taki celowo wybrany, ponieważ termin wakacyjny kojarzy nam się z dużym natłukiem ruchu, natężeniem ruchu tutaj turystycznym, ale trzeba pamiętać o tym, że młodzież, dzieci już nie jeżdżą do szkół, do przedszkoli, w związku z tym rodzice troszeczkę mniej już muszą podróżować pomiędzy miejscem zamieszkania a docelowym, czy przedszkolem, czy szkołą. W związku z tym tutaj wykonawca postawił sobie też na celu jak najszybciej zakończenie prac, jeżeli chodzi o konstrukcję mostu, no i przywrócenie tego ruchu. Oczywiście ciężko jest powiedzieć, w jakim terminie planowo nastąpi przywrócenie ruchu, może nie zakończenie robót, ale przywrócenie ruchu, przynajmniej, żeby mogli kierowcy przejeżdżać przez ten most, ponieważ jest to podyktowane warunkami atmosferycznymi i różnymi zmiennymi, no ale na bieżąco będziemy informować i mam nadzieję, że tutaj nie zdarzy się jakaś niespodzianka, która przedłużyłaby termin zakończenia tej przebudowy.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
0: Nocą z 5 na 6 czerwca 1942 roku słowacka żandarmeria deportowała do Trzciany, a następnie do Żeliny orawskich Żydów. Te wydarzenia stały się okazją do zorganizowania przez Fundację Centrum Rodziny Popielów spotkań upamiętniających dawnych żydowskich sąsiadów. Pierwsze spotkanie za nami, kolejne zaplanowano 15 czerwca na cmentarzu żydowskim w Podwilku.
3: A dla przypomnienia, w 1942 roku na Górnej Orawie mieszkało około 160 osób pochodzenia żydowskiego, a przedwojenna gmina żydowska obejmowała miejscowości Lipnica Mała, Lipnica Wielka, Zubrzyca Górna, Zubrzyca Dolna, Jabłonka, Orawka, Podwilk i Piekielnik. Deportowani wtedy natomiast trafili w większości do Sobiboru i Auschwitz, gdzie zostali zamordowani. Cmentarz w Podwilku powstał na stokach Kuligowej Góry w drugiej połowie XIX wieku i jest jedynym kirkutem w polskiej części Orawy. Do naszych czasów zachowało się około 60 macew, z których najstarsza pochodzi z 1868 roku. Inskrypcje wyryto tu w językach hebrajskim, niemieckim oraz węgierskim.
0: Joanna Chmiel, dziękuję za te informacje. Temat działania schroniska dla psów w Nowym Targu wrócił na ostatnim konwencie tatrzańskim. Na spotkaniu oprócz samorządowców i powiatowego lekarza weterynarii obecni byli też m.in. przedstawiciele TPN. Po obradach zorganizowano konferencję prasową, a do dziennikarzy dołączyła działaczka tatrzańskiego otuliska i to właśnie Marta Plewicka. Wskazywała zebranym, że podczas marcowej akcji protestacyjnej w Nowym Targu padały zapewnienia, że schronisko będzie na przykład wolontariat, a jej zdaniem do dzisiaj nic w tej sprawie się nie zmieniło. W odpowiedzi starosta Andrzej Skupień stwierdził między innymi:
4: to nie jest tak, że sprawą się nie zajmujemy, natomiast też nie godzimy się na to, że jest tak wielkie napiętnowanie działalności tego schroniska, z którego samorządy gminne w zasadzie dzisiaj nie ma alternatywy, więc trzeba bardzo roztropnie tutaj się zachowywać i myślę małymi krokami poprawiać. Podniosła się wrażliwość zwierząt. Dyskutujemy co chwila, widzicie, o zwierzętach, a to o koniach domowych, a to o psach i kotach. Przybliżamy rzeczywistość dzikich zwierząt, z którymi obcujemy tutaj, mając Tatrzański Park Narodowy po sąsiedzku. I to są niełatwe tematy, wymagające i dużej wiedzy, dużych działań i pewnie też i dużych środków. Dlatego należy stopniowo poprawiać tą sytuację. Stąd też dzisiaj rozmowa i spotkanie przedstawicielami schroniska, jak im w tej sytuacji pomóc i poprawić te standardy, które dzisiaj nie funkcjonują tak, jak trzeba.
0: Tyle teraz starosta tatrzański Andrzej Skupień, a więcej na ten temat na radioalex.pl. Trwa konkurs na opracowanie strategii marki powiatu tatrzańskiego oraz gmin w jego skład wchodzących. Zainteresowani mogą się zgłaszać do 16 czerwca.
5: Początkiem roku zostały spisane porozumienia, gdzie przedstawiciele gmin zobowiązali się do współfinansowania tej strategii marki i 20 maja ogłosiliśmy jako Tatrzańska Agencja konkurs w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Na składanie prac czekamy do 16 czerwca. Po tym terminie sąd konkursowy bierze się, aby ocenić złożone prace i wybrać firmę, która będzie przygotowywała tę strategię marki właśnie dla powiatu tatrzańskiego oraz 5 gmin.
0: Przypomniała w radiu Alex Iwona Kiwacka-Majerczyk, dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju i Promocji. Bardzo pracowity był dla ratowników Topr miniony długi weekend. W ciągu zaledwie 4 dni udzielili pomocy 27 osobom, a jedno ze zdarzeń zakończyło się tragicznie. Najpoważniejszy wypadek miał miejsce na Rysach, gdzie zginął turysta, a druga osoba w ciężkim stanie trafiła do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy prowadzili także akcje związane z urazami nóg, problemami zdrowotnymi, zagubieniem turystów po zmroku oraz ewakuacją osób, które utknęły w trudnym terenie. Szczególnie niebezpieczne okazały się warunki w wysokich partiach Tatr. W niedzielę na Rysach turystka poślizgnęła się na zalegającym śniegu i spadła około 300 metrów. Z obrażeniami została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Ratownicy przypominają, że mimo czerwcowej pogody w Tatrach wciąż zalega śnieg. Poruszanie się po stromych, zaśnieżonych szlakach bez odpowiedniego sprzętu i doświadczenia może prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków.
2: To są wiadomości z Podhala.
0: Tegoroczne Międzynarodowe Forum Górskie podzielone zostanie na dwie części. Pierwsza z nich już w drugiej połowie czerwca.
5: Pierwsza część odbędzie się 19 czerwca w Witowie, w przystacji Witowski. Będzie związana z 200-leciem wspólnoty uprawnionych 8 wsi, a druga część forum odbędzie się 2 października i będzie związana właśnie typowo już z pasterstwem i odbędzie się w ramach 3-dniowego świętowania jubileuszu 20-lecia Tatrzańskiej Agencji.
0: Wstępne plany Międzynarodowe Forum Górskiego przekazała Iwona Kiwacka-Majerczyk, dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju i Promocji. Czy powiat tatrzański znajdzie się wśród laureatów konkursu Kierunek Małopolska? Odpowiedź poznamy jeszcze w czerwcu. Powiat tatrzański i Tatrzańska Agencja Rozwoju i Promocji biorą udział w konkursie Kierunek Małopolska – Promocja Regionalnej Oferty w Kraków Airport.
5: Jest to pierwszy tego rodzaju konkurs. Kraków Airport postanowił wyjść naprzeciw całemu regionowi i właśnie postawił na to partnerstwo strategiczne pomiędzy biznesem a samorządem. Czas trwania to jest maksymalnie 2 tygodnie w zaplanowanym okresie. Oczywiście harmonogram zostanie uzgodniony z pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami powiatowymi. TARPiK na podstawie stosownego upoważnienia przez zarząd powiatu wystąpił jako strona ze zgłoszeniem do tego konkursu. Wybrano realizację 4 działań w porozumieniu razem z 4 gminami i miastem Zakopane. Zaproponowano pierwszą połowę sierpnia, no i czekamy na rozstrzygnięcie.
0: A to ma nastąpić do 30 czerwca, mówiła Iwona Kiwacka-Majerczyk, dyrektorka Tatrzańskiej Agencji Rozwoju i Promocji.
2: Twoje sprawy.
0: W czerwcu stan kont ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wzrośnie po corocznej waloryzacji składek emerytalnych. Stan konta emerytalnego i kapitału początkowego będzie wyższy o blisko 10%, a środki na subkoncie o ponad 10,5%. Zgromadzone tam kwoty są podstawą obliczenia emerytury, czyli wyższe wskaźniki dają wyższe wypłaty w przyszłości.
6: Czyli dla przykładu, jeśli ktoś zgromadził na swoim koncie 50 tysięcy złotych, to po tegorocznej waloryzacji zyska przeszło 4900 zł. I pamiętajmy, te kwoty mają ogromne znaczenie dla osób, które mają przed sobą jeszcze wiele lat pracy, czyli zysk z waloryzacji ma charakter wykładniczy. Dzieje się tak, ponieważ kolejne waloryzacje kumulują się i działa tutaj zasada procenta składanego. Im później przejdziemy na emeryturę, tym wyższe będzie nasze świadczenie, więc warto pracować legalnie, odprowadzać składki na ubezpieczenia emerytalne w ZUS.
0: Mówiła rzeczniczka prasowa ZUS województwa małopolskiego Anna Szaniawska. Ważne też, by na bieżąco śledzić stan konta w ZUS i waloryzację środków. Każdy może mieć dostęp do konta ZUS, logując się na swój profil na e-ZUS. To konto jest równie ważne co bankowe, bo odłożone tam środki zabezpieczają naszą przyszłą emeryturę. emeryturę.
2: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
0: Uwaga, piłkarze, Biało-Dunajecki Stadion został zamknięty, poinformowała o tym prezes LKS Biali Józefa Kolbrecka. Przez co najmniej dwa najbliższe tygodnie w związku z pracami remontowo-pielęgnacyjnymi murawy obiekt został całkowicie wyłączony z użytkowania. Jak zapowiada pani prezes, informacje o tym, kiedy będzie można ponownie wejść na płytę boiska, będą podawane na bieżąco.

0: Anna Kruszewska. Czas na podsumowanie informacji, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Alex. Nowotarska policja podsumowała długi czerwcowy weekend. W trakcie działań wylegitymowano 250 osób, w tym 70 motocyklistów. Ujawniono też 161 wykroczeń drogowych. Skontrolowano ponad 300 kierujących pod kątem trzeźwości. Dwie osoby były pod wpływem alkoholu, a jedna środków odurzających. Zatrzymano 3 prawa jazdy i 7 dowodów rejestracyjnych. Nowoczesny sprzęt kardiologiczny i rozwój cyfrowych usług medycznych to efekt dwóch projektów realizowanych w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Ich łączna wartość to blisko 24 miliony złotych, z czego prawie 21 złotych stanowi dofinansowanie. Ponad 13 milionów przeznaczono na rozwój kardiologii. Oddział i poradnia zostały doposażone między innymi w echokardiografy, angiografy, aparaty USG oraz urządzenia do diagnostyki EKG. W planach są też kolejne inwestycje, w tym modernizacja tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego. Ponad 10 milionów złotych trafiło natomiast na cyfryzację szpitala. W najbliższym czasie gmina Czarny Dunajec przeznaczy około 1 000 000 złotych na poprawę dróg dojazdowych do pól i gospodarstw rolnych. Część środków, 400 tysięcy złotych, pochodzi z dotacji województwa małopolskiego. Na drogach ma być bezpieczniej.
1: W budżecie miasta i gminy Czarny Dunajec mamy bardzo duże środki, które są całkowicie zdecentralizowane na miasto i na 14 wsi. Do podziału na ten rok po zwiększeniu budżetowym o 3 miliony jest aż 15 milionów złotych. I z tego zostały wydzielone środki na typowe drogi rolnicze. Rząd środków około 1 000 000 złotych. I udało nam się pozyskać maksymalną dotację na ratowanie właśnie i odbudowę dróg rolniczych z Sejmiku Województwa Małopolskiego. Kwota maksymalna wynosiła w tym roku 400 tysięcy złotych i sołtysi w poszczególnych miejscowościach przeznaczyli odpowiednie kwoty jako wkład własny, to jest prawie 600 tysięcy złotych, do tego, żeby wybudować 5 dróg. Część z nich będzie drogami asfaltowymi, jakby kontynuacja już istniejących dróg rolniczych, a część będzie drogami żwirowymi plus jedna droga będzie wyłożona jąbami, w szczególności na takim podwieździe. No na pewno drogi rolnicze są bardzo ważne w naszym terenie, w szczególności w górskich południowych stokach. No te drogi są bardzo ważne, żeby były o odpowiedniej jakości, ponieważ one zapewniają bezpieczeństwo użytkowników, czyli rolników. A najbardziej potrzebne dzisiaj dla rolników jest to, żeby drogi były o odpowiednim kącie nachylenia i odpowiedniej ścieralności, ponieważ jak jadą ciężkim sprzętem, który waży nawet ponad 20 ton, a jest fatalna pogoda, to znaczy poleje, no to mieliśmy takie nieszczęścia, że traktory po prostu ślizgały się na tych drogach, które były o złej jakości i staramy się, żeby te drogi rolnicze no były bezpieczne, w szczególności dla ich użytkowników. No mamy inny problem. Im więcej mamy dobrych dróg, no tym one są coraz częściej szlakami turystyki kładowo-offroadowej. No i musimy też poważnie się zastanowić, jak chronić to, co żeśmy wybudowali ze środków własnych, właśnie przed niszczeniem przez osoby trzecie.
0: Mówił burmistrz Czarnego Dunajca Marcin Ratułowski. Powiat nowotarski podpisał umowę na rozbudowę drogi powiatowej łączącej Gronków i Bukowinę Tatrzańską. Wartość robót wynosi ponad 8,5 miliona złotych. Prace obejmą odcinek drogi w Gronkowie. W ramach zadania przebudowana zostanie jezdnia, powstaną nowe chodniki, zjazdy do posesji, odwodnienie, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Zaplanowano także przebudowę skrzyżowań i sieci technicznych oraz montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu. Na realizację pierwszego etapu powiat nowotarski pozyskał niemal 4 miliony złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całość inwestycji będzie współfinansowana przez gminę Nowy Targ. Wykonawca na zakończenie prac ma 550 dni.
2: Radio Alex ostrzega.
0: Przed wakacjami funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przypominają: na lotnisku nie ma miejsca na żarty o bombach czy materiałach wybuchowych. Przekonało się o tym dwóch pasażerów krakowskiego lotniska w Balicach. Obywatel Albanii lecący do Norwegii oraz Polak wybierający się do Wielkiej Brytanii podczas odprawy oznajmili, że w ich bagażach znajdują się bomby. Obaj tłumaczyli później, że były to jedynie nieprzemyślane żarty. W każdym przypadku uruchomiono procedury bezpieczeństwa i przeprowadzono szczegółowe kontrole bagażu. Choć nie znaleziono żadnych niebezpiecznych przedmiotów, mężczyźni zostali ukarani mandatami za naruszenie przepisów prawa lotniczego. Dodatkowo decyzją kapitanów samolotów nie zostali dopuszczeni do lotu. Zakopiańscy kryminalni zatrzymali 28-letniego mieszkańca powiatu tatrzańskiego podejrzanego o serię włamań do paczkomatu na osiedlu Krzeptówki. Mężczyzna został zatrzymany w centrum Zakopanego. Śledczy ustalili, że w nocy z 22 na 23 maja 28-latek włamał się do jednej skrytki i usiłował włamać do kolejnych 19. Podczas zatrzymania policjanci znaleźli przy nim również narkotyki. Mundurowi ustalają teraz, jakie przedmioty zostały skradzione oraz jakiej wysokości straty ponieśli poszkodowani. Decyzją sądu podejrzany 28-latek trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. I zmieniamy temat. Stan 16-latka z Nowego Targu ukąszonego przez żmiję lewantyńską zaczął się poprawiać po podaniu specjalistycznej surowicy sprowadzonej z Monachium. O jego życie przez kilkanaście godzin walczyli lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Nastolatek trafił na oddział intensywnej terapii po ukąszeniu przez gatunek niewystępujący w Polsce, którego hodowla w naszym kraju jest zakazana. Konieczne było pilne podanie odpowiedniej surowicy, jednak nie udało się jej znaleźć w żadnej placówce w kraju. Po serii telefonów do szpitali, ogrodów zoologicznych i specjalistycznych ośrodków ustalono, że najbliższy preparat znajduje się w Monachium. Rozpoczęto więc błyskawiczną akcję jego sprowadzenia z udziałem m.in. Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Surowica dotarła do Krakowa w miniony piątek po południu i została natychmiast podana pacjentowi. Jak poinformował szpital, już po kilku godzinach od rozpoczęcia leczenia stan chłopca zaczął się stopniowo poprawiać. Lekarze podkreślają, że sukces akcji był możliwy dzięki sprawnej współpracy wielu osób i instytucji. Teraz jeszcze dobra wiadomość dla rodzin z małymi dziećmi. Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzymała 19,5 tysiąca złotych wsparcia z programu Małopolska Maluchom. Dzięki pozyskanym środkom w przestrzeni publicznej pojawią się nowe przewijaki. Zostaną one zamontowane m.in. w budynkach użyteczności publicznej oraz miejscach rekreacji. Policjanci z nowotarskiej drogówki, będąc po służbie, zauważyli na ulicy Krasińskiego w Nowym Targu kierowcę Audi, którego zachowanie wzbudziło ich podejrzenia. Mężczyzna mógł prowadzić pod wpływem środków odurzających, dlatego przekazali te informacje patrolowi. Ten szybko namierzył samochód. Za kierownicą siedział 33-letni mieszkaniec gminy Nowy Targ. Podczas kontroli policjanci znaleźli przy nim narkotyki. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy, a do badań pobrano krew, które wykaże, czy prowadził pojazd pod wpływem środków odurzających. 33-latek odpowie za posiadanie narkotyków, a jeśli badania potwierdzą podejrzenia policjantów, także za prowadzenie samochodu pod ich wpływem.
2: Twoje sprawy.
0: Ważna informacja dla posiadaczy zakopiańskiej karty mieszkańca. Miasto przypomina o konieczności przedłużenia jej ważności przez osoby rozliczające podatek dochodowy w Zakopanem i korzystające z pakietu mieszkańca. Karta wraz z pakietem jest ważna do 30 maja każdego roku. Aby zachować uprawnienia, osoby spełniające wymagane kryteria powinny złożyć wniosek oraz przedstawić dokument potwierdzający rozliczenie podatków w Urzędzie Skarbowym w Zakopanem z adresem zamieszkania na terenie miasta. Dobra wiadomość dla mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Zakopanem od co najmniej roku. W ich przypadku przedłużenie ważności karty oraz pakietu parkingowego odbywa się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych dokumentów.
2: O tym się mówi w regionie.
0: Ogłoszenie wznowienia bezpośrednich lotów z krajów arabskich polepszyło nastroje branży turystycznej pod Tatrami. Na dzień dzisiejszy niektórych zagranicznych rezerwacji jest w Zakopanem mniej niż przed rokiem, więc miasto prowadzi akcję, która ma przyciągnąć turystów i to z każdego zakątka świata.
3: Staramy się miasto pokazywać jak najszerzej. Jesteśmy obecni na targach turystycznych, ściągamy tour operatorów, influencerów, pokazujemy miasto, dbamy o te rynki też bliższe. Teraz zaczęliśmy taki program z teraz ze współpracą z Małopolską Organizacją Turystyczną, z Węgrami. Chcemy się pokazać też na Słowacji, w Czechach, żeby zachęcić naszych sąsiadów. No i wiadomo, że wraz z Polską Organizacją Turystyczną, Małopolską Organizacją Turystyczną jesteśmy obecni na targach i staramy się Zakopane pokazywać na jak najszerzej, na wszystkich możliwych rynkach, o może w ten sposób, bo nie ograniczamy się, natomiast no to też nie jest do końca zależne od nas, kto będzie przyjeżdżał, natomiast no, uważam, że miasto trzeba za granicą promować, no bo jednak ci turyści zagraniczni to jest dość duży udział w tym naszym małym rynku turystycznym Zakopu.
0: Powiedział Radiu Alex burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
2: Radio Alex.

0: Anna Kruszewska. O tych tematach mówiliśmy w wiadomościach Radia Alex. Blisko 2000 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości zatrzymano podczas ogólnopolskiej akcji Policji i Straży Granicznej przeprowadzonej 8 i 9 czerwca. W działaniach uczestniczyło ponad 24 tysiące funkcjonariuszy. Wśród zatrzymanych znaleźli się sprawcy poważnych przestępstw, m.in. narkotykowych, związanych z działalnością zorganizowanych grup przestępczych czy przemytem. Także na Podhalu akcja przyniosła efekty. W powiecie tatrzańskim policjanci zatrzymali 11 osób poszukiwanych, w tym jedną objętą nakazem opuszczenia kraju. Tatrzańscy policjanci zatrzymali 41-letniego kierowcę Seata, który prowadził samochód po alkoholu i był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Do zdarzenia doszło na osiedlu Guty w Zakopanem. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na auto, którego kierujący miał problem z utrzymaniem toru jazdy. Badanie alkomatem wykazało blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie mężczyzny. Dalsza kontrola ujawniła, że 41-latek ma cofnięte uprawnienia do kierowania oraz jest poszukiwany przez sąd celem odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań, a następnie został przewieziony do zakładu karnego. Nowotarska Komenda Powiatowa Policji poszukuje właścicieli rowerów, które mogły zostać skradzione na terenie Nowego Targu. Ich zdjęcia znajdziecie w naszym portalu radioalex.com.pl. Jeżeli rozpoznacie na nich swoje rowery, skontaktujcie się z oficerem dyżurnym Nowotarskiej Komendy telefonicznie. Możecie też zgłosić się do komendy osobiście. Tatrzańska policja ostrzega przed nową metodą działania oszustów. Od kilku dni do mieszkańców powiatu dzwonią osoby podające się za pracowników banków. Schemat jest podobny. Dzwoni mężczyzna, często ze wschodnim akcentem, i informuje, że na dane rozmówce został właśnie zaciągnięty wysoki kredyt. Gdy osoba odbierająca zaprzecza, oszust próbuje wyłudzić dane osobowe pod pretekstem zablokowania rzekomej pożyczki. Policjanci przypominają, że jest to próba kradzieży danych, które mogą zostać wykorzystane do dalszych oszustw. Jeśli rozmówca żąda podania danych osobowych, numerów kart, haseł, instalacji aplikacji lub wykonania przelewu, należy natychmiast zakończyć rozmowę. W przypadku podejrzanego telefonu warto samodzielnie skontaktować się z bankiem i zgłosić sprawę policji.
1: Dzieje się na drogach.
0: Za tydzień w czwartek całkowicie zamknięty dla ruchu zostanie most na potoku Czarny Dunajec w Ludźmierzu, znajdujący się w ciągu drogi powiatowej Maruszyna-Ludźmierz-Czarny Dunajec. Utrudnienia są związane z prowadzonym remontem obiektu. Na czas prac wyznaczono oficjalny objazd przez miejscowość Krauszów. Jest dobra wiadomość dla pieszych. Mimo zamknięcia mostu dla pojazdów będzie można z niego korzystać zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Całkowego kontroli

0: mieć ich w taki sposób, żeby te zwierzęta nie miały dostępu. Możemy też edukować sąsiada, czasami turystę. To są pewne rzeczy, które możemy już zrobić i wydać pieniądze na przykład na zmianę systemu składowania śmieci, na zmianę systemu odbioru śmieci, bo wiemy, że no mamy z tym pewien problem, bo każdy z nas widzi worki wyrozwlekane przez zwierzęta i w takim miejscu jak Tatry, wyjątkowym symbolu, miejscu, z którym się ja i wszyscy utożsamiamy, no jest trochę wstyd, więc czasami warto być może o innej porze te śmieci odbierać.
1: Przyrodnik zaznaczył, że od lat obserwowana jest różnica między zachowaniem mieszkańców naszego regionu a turystami, co ma ogromny wpływ na reakcję dzikich zwierząt.
0: Mam takie wrażenie, że dla nas to już nie jest nic nadzwyczajnego. Bo widzę nawet na równi Krupowej, jak nie ma sezonu turystycznego, jadę rano do pracy i widzę jelenie na równi Krupowej. Dzieci do szkoły, ludzie do pracy po prostu przechodzą koło tego, nie jest to żadna sensacja. Wystarczy, że mamy sezon turystyczny, jest zupełnie odmienna sytuacja. I to samo dotyczy Tatr, bo przecież te zwierzęta nie znają granicy pomiędzy obszarem chronionym czy nie. Pamiętacie sytuację z jeleniem w rejonie Morskiego Oka? On też pasł się koło drogi, nic nikomu nie robił. Problem się zaczął w momencie, kiedy pierwszy raz poleciało w jego kierunku jedzenie. No i to się już zrobił z tego duży problem.
1: Jaką reakcję więc zalecają parkowcy wobec takich postaw?
0: Żeby stać się też takim przekazem tych dobrych praktyk, my mieszkańcy, jeżeli widzimy turystę, który dokarmia te jelenie, który gdzieś tam dziecko sadza na jelenia, bo przecież takie przypadki też były, no to reagujmy. Proszę was, reagujmy i mówmy o tym, że to jest złe.
1: Zdaniem Filipa Zięby utworzenie ośrodka, który w propozycjach nosi też nazwę azylu dla dzikich zwierząt, musi być dobrze przemyślane.
0: Co to znaczy azyl? Tak? Może być azyl tymczasowy, czyli przechowujemy je tymczasowo i jakby ta pierwsza pomoc, a później to zwierzę idzie do jakiegoś większego ośrodka, bo to nie jest tak, że według tego samego schematu pomagamy. Bo podam taki przykład, że mając rannego drapieżnika, ptaka, kierujemy go gdzie indziej, a gdzie indziej kuraki, na przykład gdzie indziej głuszca, bo są inni specjaliści. To są bardzo wąskie dziedziny wymagające bardzo dużej wiedzy specjalistycznej. Ja bym pierwszy zadał pytanie, jaka jest skala tego problemu. Czy to idzie w dziesiątki, w setki takich sytuacji, to wtedy myślmy o azylu. Za czym idą duże pieniądze, sporo ludzi zaangażowanych, dużo specjalistów, a jaką mamy skalę? Czy czasem te środki nie lepiej spożytkować na edukację, zmianę systemu składowania śmieci, częstsze wywożenie? I o tym była ta dyskusja, żeby zważyć te dwie rzeczy. No i gdzieś po środku tej wagi była dyskusja tutaj o tymczasowym, takim interwencyjnym, krótkim przechowywaniu zwierząt. Czyli lekarz weterynarii jakby robi pierwsze oględziny i mówi, co dalej z tym zwierzakiem.
1: Dyrektor zwrócił także uwagę na to, że transport i przetrzymywanie dzikich zwierząt wiążą się z ich dużym stresem, a nawet i ryzykiem dla ich życia. A nie każde zwierzę wymaga takiej interwencji. Pytany o coraz częstsze sygnały o niebezpiecznych zachowaniach schodzących z Tatr Niedźwiedzi, przypomniał, że stąd potrzeba edukacji, a ostatni śmiertelny przypadek spotkania z tym drapieżnikiem w polskich Tatrach zdarzył się 99 lat temu. Obecnie w Tatrach monitorowanych jest 6 niedźwiedzi, które regularnie schodzą w pobliże zabudowań, szczególnie wiosną. Tepenowiec jeszcze raz podkreślił, że samo pojawienie się jelenia, lisa czy niedźwiedzia nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Z obserwacji specjalistów jasno bowiem wynika, że problem pojawia się dopiero wtedy, gdy na łatwy dostęp do odpadów gospodarczych lub jest dokarmiane. Międzynarodowy Dzień Rysia obchodziliśmy w czwartek. To jeden z najbardziej tajemniczych mieszkańców tatrzańskich lasów. Ryś potrzebuje rozległych, spokojnych przestrzeni i dobrze połączonych siedlisk. W Tatrzańskim Parku Narodowym monitoruje się rysie między innymi dzięki fotopułapkom, obserwacjom terenowym i analizie śladów. Dane z ubiegłego roku pokazują, że na obszarze TPN udało się zarejestrować i rozpoznać 20 osobników bytujących stale lub przechodnio. Szczególnie cieszą obserwacje grup rodzinnych. W ubiegłym roku były aż 3. To ważny sygnał, że Tatry pozostają istotną częścią areału tego gatunku. Wielokrotne interwencje policji, awantury pod wpływem alkoholu i prawomocne wyroki sądowe

Zakończyły się deportacją 45-letniej obywatelki Ukrainy. Kobieta otrzymała także 5-letni zakaz wjazdu do państw strefy Schengen. Od 2024 roku kobieta była wielokrotnie notowana przez policję za zakłócanie porządku publicznego, agresywne zachowanie i utrudnianie czynności funkcjonariuszom. Była również dwukrotnie skazana przez sąd rejonowy w Zakopanem za znęcanie się nad osobą najbliższą. Na wniosek zakopiańskiej policji Straż Graniczna wydała decyzję zobowiązującą ją do opuszczenia Polski. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 45-latka została pod eskortą funkcjonariuszy doprowadzona do przejścia granicznego w Medyce i przekazana stronie ukraińskiej. Oprócz deportacji otrzymała 5-letni zakaz ponownego wjazdu do Polski i innych krajów strefy Schengen.

0: reklama.
1: Staszek, twój dom nowy?
2: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
1: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
2: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
2: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
1: Daj numer do Eko Podhale.
2: 733-049-049.
4: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Po reklamie.
9: Anna Kruszewska, zapraszam na podsumowanie tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Alex. Nowotarscy kupcy ze Stowarzyszenia Kupieckiego Nowa Targowica jadą w przyszłym tygodniu do Warszawy na spotkanie do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Tematem rozmów będzie SENT. Joanna Grońska ze stowarzyszenia tłumaczy, dlaczego SENT w obecnej formule im się nie podoba.
10: Ponieważ zmusza do liczenia towaru przed każdym i po każdym dniu targowym i kary są zdecydowanie nieadekwatne do przewinienia, ponieważ tyle samo można dostać za przewóz cysterny paliwa, jak dla przysłowiowej babci, która wiezie 10 kg skarpetek. A zaczynają się od 20 tysięcy w górę.
9: Kupcy mają zestaw swoich postulatów, dodaje Joanna Grońska.
10: Chcemy wyłączenia targowizn na podstawie opłaty targowej lub najmu miejsca targowego. Wyłączyć małych przedsiębiorców poniżej określonego obrotu. Braku kary przy pierwszym naruszeniu, najpierw pouczenie. Podwyższenia limitów do 1,5 tony. Okres przejściowy minimum 12 miesięcy i kary adekwatne do przewinienia. I chcemy mieć też stały zespół konsultacyjny branży przy Ministerstwie Finansów, żeby wszystkie nowe pomysły, jakie wprowadzi nam ministerstwo, mogli konsultować z nami i moglibyśmy to wcześniej ustalać.
9: Dodatkowo w poniedziałek nowotarscy radni będą pochylać się na sesji nad projektem apelu burmistrza miasta do ministra finansów właśnie w tej sprawie.
11: Dzieje się na drogach.
9: Po weekendzie od wtorku poważne utrudnienia na drodze powiatowej Niedzica-Kacwin w związku z układaniem nowej nawierzchni asfaltowej. Droga na odcinku około 800 metrów będzie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego. Utrudnienia potrwają od godziny 8.30 do 20.00. Na czas prac dopuszczony zostanie przejazd wyznaczonymi drogami wewnętrznymi, drogą pod Upłos oraz drogą w kierunku miejscowości Łaprze-Niżne, czyli przedłużeniem ulicy Nadwodniej.
11: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
9: Zakopiański Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny właśnie zainaugurował projekt pod hasłem Rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w USOR w Zakopanem. Ten program otrzymał ponad 13 milionów złotych ze środków europejskich. Jakie działania obejmuje inwestycja? O tym Joanna Chmiel.
12: Popularna KBK wzbogaci się o nowe skrzydło mieszczące nowoczesny kompleks poradni ortopedycznych. Zmodernizowane zostaną istniejące pomieszczenia, poprawiona dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Szpital zostanie doposażony w nowoczesną aparaturę diagnostyczną i medyczną. Szczególne znaczenie inwestycja będzie miała dla najmłodszych pacjentów, bo to oni przyjeżdżają przyjeżdżają tu od lat z całego kraju, aby leczyć deformacje kręgosłupa czy też wady rozwojowe narządu ruchu. Placówka rocznie hospitalizuje blisko 4000 pacjentów i udziela ponad 21 tysięcy porad ambulatoryjnych. Nazwa, której użyłam, pochodzi od krakowskiego biskupiego komitetu. W 1918 roku bowiem kardynał Adam Sapieha założył krakowski biskupi Komitet Pomocy dla dotkniętych klęską I wojny światowej, który miał na celu pomóc w leczeniu chorób epidemicznych i zakaźnych, w tym gruźlicy płuc i właśnie układu kostno-stawowego. Pełną historię znajdziecie na radioalex.com.pl.
9: Ważny apel zakopiańskich urzędników. Urząd Miasta przypomina właścicielom posesji o obowiązku dbania o krzewy i drzewa rosnące przy drogach gminnych. Gałęzie zwisające nad chodnikami i jezdniami mogą utrudniać poruszanie się pieszym oraz kierowcom, a także stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Mieszkańcy powinni przyciąć roślinność tak, aby zachować odpowiednią skrajnię drogową do wysokości minimum 2,5 metra nad chodnikiem i 4,5 metra nad jezdnią. Zakopane jest o krok bliżej do utworzenia skweru gąsieniców. W willi Koliba podpisano list intencyjny, który rozpoczyna formalne przygotowania do realizacji tej inicjatywy. Pomysł związany jest z obchodami 500-lecia osadnictwa rodu gąsieniców na Podhalu. Nowy skwer ma upamiętnić jedną z najbardziej znanych i zasłużonych góralskich rodzin, która przez wieki współtworzyła historię Zakopanego i całego regionu. Porozumienie podpisali przedstawiciele województwa małopolskiego, miasta Zakopane, Muzeum Tatrzeńskiego oraz Związku Podhalan. Skwer ma powstać przy ulicy Kościelnej na terenie należącym do Muzeum Tatrzańskiego. Zgodnie z założeniami porozumienia Związek Podhalan przygotuje projekt zagospodarowania skweru, a miasto zajmie się jego wykonaniem i późniejszym utrzymaniem. Tatrzański Park Narodowy ostrzega: w wyższych partiach Tatr, zwłaszcza na stokach i w żlebach o północnej ekspozycji powyżej 2000 metrów nad poziomem morza, nadal zalegają płaty śniegu. Wybierając się w ten rejon należy posiadać doświadczenie w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedni sprzęt zimowy wraz z umiejętnością jego obsługi. Po opadach deszczu podniesiony poziom wody w żlebach może sprawić, że niektóre odcinki szlaków mogą być trudne do pokonania. W dolnych partiach Tatr na ścieżkach jest mokro i błotniście. Weźmy tę informację pod uwagę, planując górskie wędrówki. 3 osoby ranne w wypadku samochodu osobowego, do którego doszło w nocy w Zakopanem na ulicy Mrowce. Kierowca auta stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi, a następnie uderzył w ogrodzenie. 2 z poszkodowanych osób trafiły do szpitala. Dokładne okoliczności zdarzenia ustalają policjanci.
11: O tym się mówi w regionie.
9: Uwaga kierowcy, od najbliższego czwartku most w Ludźmierzu w ciągu drogi powiatowej łączącej Maruszynę i Czarny Dunajec zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego.
0: Jeżeli chodzi o ruch pieszych, będzie zachowany ruch pieszy w każdym okresie remontu. Jedynie kiedy mogą mieszkańcy niestety liczyć się, że ruch pieszy nie będzie dostępny, to wtedy, kiedy prace tutaj bitumiczne czy prace techniczne będą prowadzone na całej szerokości obiektu mostowego, ale to będą pojedyncze dni i będą oni, mieszkańcy, informowani o tym wcześniej. Jeżeli chodzi o pielgrzymów czy samych mieszkańców miejscowości Ludzimierz, ruch będzie dopuszczony cały czas przez obiekt mostowy.
9: Mówił dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Targu Tomasz Filar. Objazd dla kierowców poprowadzono przez Krauszów. Remont mostu ma potrwać do października, ale jeśli pogoda dopisze, wykonawca zakłada, że ruch na przeprawie może powrócić we wrześniu. Strażacy ochotnicy z Raby Wyżnej uratowali 2 psy uwięzione w potoku. Zwierzęta znajdujące się w rzece nie były w stanie samodzielnie wydostać się w bezpieczne miejsce. Strażakom udało się je bezpiecznie i bez żadnych obrażeń ewakuować. Po zakończeniu działań psy zostały przekazane pod opiekę lekarza weterynarii, który przewiózł je do schroniska.
11: Wiadomości w Radiu Alex.
9: Gwałtowne burze, które przeszły nad Podhalem, wywołały lawinę zgłoszeń dotyczących młodych ptaków. Jak informuje przyrodnik Daniel Urbaniak, liczba interwencji wzrosła z kilku dziennie do aż 42 w ciągu jednego dnia. W większości przypadków pomoc okazała się niepotrzebna. Zdarzają się jednak takie sytuacje, w których nasza szybka reakcja może ptakom uratować życie.
3: Jak rozpoznać, czy to ptaszysko potrzebuje pomocy, czy to ptaszysko nie potrzebuje pomocy? Słuchajcie, jeśli ono przed nami ucieka i naprawdę robi to z wielkim zaangażowaniem i wygląda na to, że w jego głowie rodzi się pomysł, że goni go dinozaur, to zostawiamy tego ptaka w świętym spokoju. Jeśli ten ptak faktycznie albo kuleje, czyli nie może się poruszać, ewentualnie są teraz przypadki, kiedy młode ptaki uczą się latać, uderzą gdzieś w szybę i leżą sobie na tym parapecie czy pod tym waszym oknem, Takiego ptasiora trzeba zabezpieczyć. Ja zawsze mówię o tym, że każdy z nas ma pudełko po butach. Wkładamy takiego stwora do pudełka po butach i coś miękkiego, żeby miał się dobrze. Szybki kontakt. Pierwsze robicie zdjęcie, czy zadzwonicie pod 112 i dodzwonicie się do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu Chłopaków z biurka, pozdrawiam. Do Komendy do Szczawnicy, do Straży Miejskiej, do Zakopanego, gdziekolwiek indziej. Wrzucicie jakieś zdjęcia na grupy na Facebooku. Kto tam się będzie lajkowany, podlinkowany oczywiście, że ja. Najszybciej można znaleźć naprawdę szybka fachowa pomoc, szybki fachowy kontakt i wtedy, kochani, będziemy naprawdę bardzo szybko działać. Albo tego ptaszora wy będziecie wieść w stronę Nowego Targu, ja gdzieś wyjadę wam z taką waszą stronę będę jechał, żeby ta pomoc była jak najkrótsza. I tak właśnie zawsze wyglądają nasze interwencje. Dzwonią chłopaki z policji, przedstawiają problem, dostaję do was numer telefonów, oddzwaniam, ładnie się przedstawiam i działamy sobie wtedy prężnie.
13: Dobra.
9: Jednak nie każda sytuacja wymaga naszej interwencji. Przyrodnik tłumaczy, że obecnie wiele młodych ptaków opuszcza gniazda i przebywa w trawie lub krzewach pod opieką rodziców. Widok samotnego podlota nie oznacza więc, że został porzucony. Daniel Urbaniak apeluje, by nie zabierać dzikich ptaków do domów i w razie wątpliwości skonsultować się z osobami zajmującymi się pomocą dzikim zwierzętom.
11: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
3: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Jedziemy?
2: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
0: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Myślenicki Rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20 i 21 czerwca. Weekend pełen gwiazd i doskonałej zabawy. W sobotę na scenie Sarsa, Happy Set i Grzegorz Chyży. W niedzielę Kamil Bednarek, Afromental i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj. Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami. Wstęp wolny. Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
9: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
0: Po reklamie.
13: Na zegarach 8 w kalendarzu 14 czerwca czas na wiadomości w Radiu Alex.
14: Jest tymczasowy areszt dla 57-letniej patomorfolog Magdaleny H. Na należącej kiedyś do kobiety posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem znaleziono 32 zakopane płody. Nowe fakty w tej sprawie zebrał Michał Dobrołowicz.
15: Patomorfolog Magdalena H. usłyszała zarzuty znieważenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego niedozwolonym. Za to grozi do 12 lat więzienia. Kobieta złożyła też wyjaśnienia. Wynika z nich, że sama przewiozła i sama zakopała płody ludzkie bez pomocy innych. W ziemi znaleziono też obok inne odpady medyczne oraz płytki mikroskopowe. Wszystko zostało już zabezpieczone. Służby przekopywały teren działki w Lutoryżu. Ich prace zakończą się prawdopodobnie w poniedziałek.
14: Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych. Dziś spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem, z którym ma rozmawiać m.in. o bezpieczeństwie Polski, współpracy gospodarczej oraz obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Wieczorem polski prezydent weźmie udział w gali UFC Freedom 250 organizowanej przy Białym Domu z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin Donalda Trumpa. W programie wizyty są także spotkania z amerykańskimi politykami oraz przedstawicielami Polonii. W poniedziałek Karol Nawrocki będzie rozmawiał na Kapitolu z liderem większości w Senacie, a we wtorek spotka się z Polakami na Florydzie. I teraz w faktach wracamy do Polski. Specjaliści ze Szpitala Klinicznego imienia Andrzeja Mieleuckiego w Katowicach wszczepili pacjentom nową generację implantów ślimakowych. Te inteligentne urządzenia mogą być aktualizowane po zabiegu bez konieczności kolejnych operacji. Implanty pomagają wrócić do sprawności osobom z całkowitą głuchotą i głębokim niedosłuchem, kiedy aparat słuchowy nie pomaga.
16: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę otoczenie, prawda? Aparat nie daje tej możliwości. Słyszę po prostu szept. Tego przedtem nie było.
17: Co jest nowinką?
18: Cztery implanty, które wczepiliśmy w ostatnim czasie, istotnie różnią się od dotychczas stosowanych. Nowość polega na tym, iż w przypadku pojawienia się nowych technik nie musimy już wymieniać implantu pacjenta na nowy model, tylko za pomocą specjalnego oprogramowania komputerowego modyfikujemy parametry w dotychczasowym implancie, pozwalając tym samym pacjentowi lepiej funkcjonować.
14: Z pacjentką, panią Lidią oraz profesor Jarosławem Markowskim ze Szpitala Klinicznego imienia Andrzeja Mieleńskiego w Katowicach rozmawiała Anna Kropaczek.
5: Radio

0: Vibration.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
3: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
4: Jeszcze nie, a ty?
3: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
4: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
3: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
4: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
3: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
5: Time to level up!
6: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
7: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
8: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49% RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
11: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
10: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
11: No, no.
12: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
2: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
3: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich. Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
4: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy. 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack Nowy Targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń, Nowy Targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group.
0: Po reklamie.
6: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Ale.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej. Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3. Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Po reklamie.
8: Jest niedziela, godzina 9. Radio Alex zaprasza na wiadomości.
9: Plany są takie, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pojedzie na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy, którą zaplanowano na 25-26 czerwca w Gdańsku, oświadczył Mykyta Poturajew, ukraiński parlamentarzysta z prezydenckiego ugrupowania Sługa Narodu. Na wojnę z Polską nikt się nie wybiera, jednak nie można mówić, że wszyscy w UPA to bandyci. Czy w tej sytuacji wszystkie chłopaki z AK też byli bandytami? Pytał ukraiński polityk. Deputowany zaznaczył, że pomimo sporów wokół wydarzeń historycznych między Polską i Ukrainą, Kijów nie chce konfliktu z Warszawą. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Wołodymyrowi Załęskiemu Orderu Orła Białego w związku z decyzją o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Co zrobi prezydent? Krzysztof Ziemiec pytał o to swojego gościa, Pawła Kowala z Koalicji Obywatelskiej, szefa Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i pełnomocnika rządu do spraw odbudowy Ukrainy.
10: Są poważne rzeczy, dlatego ja w tej sprawie nie... Przecież wspieram się z prezydentem w każdej kwestii i nie boję się tych sporów, jak pan wie, ale są takie rzeczy, gdzie trzeba zostawić prezydentowi czas do namysłu, on ma swoich współpracowników, ma swoje dane, widzi ten temat może w jakimś szerszym kontekście też. Zobaczymy, co do tego czasu się zmieni.
9: Szczeciński szpital liczy straty po ataku na oddziale ratunkowym. W piątkowy wieczór pacjent zaatakował tam ratownika, a następnie zdemolował pomieszczenie. O szczegółach Anna Pałamar.
11: 75-letni mężczyzna został zatrzymany, ale straty są duże. Zniszczony został m.in. analizator do pomiaru parametrów krytycznych, 5 pomp infuzyjnych i wózek reanimacyjny. Po ataku na szczecińskim oddziale ratunkowym konieczna była ewakuacja pacjentów. Jak mówi Magdalena Knop ze szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie, w chwili tego zdarzenia na oddziale przebywało 40 pacjentów, a część z nich wymagała pilnej pomocy.
12: Personel równocześnie zajmował się też pacjentem z ciężkim urazem czaszkowo-mózgowym oraz innym pacjentem ze świeżym udarem mózgu.
11: Przez ten szpitalny oddział ratunkowy przewija się rocznie ponad 100 000 pacjentów. To czyni go jednym z najbardziej obleganych SOR-ów w Polsce.

0: reklama.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
2: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
3: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
4: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
5: Prowadzisz obiekt noclegowy? Niech twoi goście zaczynają dzień pysznym śniadaniem. Restauracja Schronisko Bukowina zaprasza na dzień otwarty cateringu śniadaniowego. 17 czerwca od 9 do 12 w Bukowinie Tatrzańskiej czeka prezentacja oraz degustacja zestawów śniadaniowych. Na słono, na słodko i w wersji wegetariańskiej. Schronisko Bukowina. Śniadania z dowozem dla twoich gości. Sprawdź catering schroniskobukowina.pl.
6: Myślenicki Rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: Romi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami, wstęp wolny. Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
0: Po reklamie.
2: Radio Aleks.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na bcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
3: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być Twoje już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
4: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy. 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.

0: Reklama.
1: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Po reklamie.
9: W kalendarzu niedziela 14 czerwca, godzina 10, czas na wiadomości.
10: Na 3 miesiące do aresztu trafiła 57-letnia patomorfolog Magdalena H. Taką decyzję podjął wczoraj sąd w Rzeszowie. Na należącej kiedyś do kobiety posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu znaleziono 32 zakopane płody. Michał Dobrołowicz.
11: Decyzję o areszcie sąd tłumaczy dobrem postępowania oraz wysoką karą, która grozi kobiecie. Magdalena H. usłyszała zarzuty znieważenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego niedozwolonym. Za to grozi do 12 lat więzienia. Kobieta wczoraj złożyła wyjaśnienia. Wynika z nich, że sama przewiozła i zakopała płody ludzkie, a także inne odpady medyczne oraz płytki mikroskopowe. Wszystko zostało zabezpieczone, wszystko wskazuje też na to, że kobieta działała bez pomocy innych. Służby także dzisiaj będą przekopywać teren działki, która należała do kobiety, a prace zakończą się prawdopodobnie po weekendzie, najwcześniej jutro. Zgodnie z decyzją sądu, areszt dla patomorfolog Magdaleny H. potrwa co najmniej do 10 września.
10: Karol Nawrocki weźmie dziś udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa. Polski prezydent będzie m.in. oglądał wielką galę UFC zorganizowaną w Białym Domu z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Ale jak ustalił nasz korespondent Paweł Żuchowski, w najbliższych tygodniach Karol Nawrocki może jeszcze raz odwiedzić USA. Prezydent może 4 lipca w Nowym Jorku wejść na pokład Daru Młodzieży, który weźmie udział w paradzie żaglowców, także zorganizowanej z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Jednostki przepłyną wzdłuż Manhattanu obok statuły wolności. Ostatecznej decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma. A na koniec koszykówka zza oceanu. Zespół New York Knicks, którego koszykarzem jest reprezentant Polski Jeremy Sochan, zdobył mistrzostwo NBA. W 5. meczu finałowym pokonał na wyjeździe San Antonio Spurs 94-90 w rywalizacji play-off. Było 4-1.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na

0: już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
1: Twoje auto odpali i zagra jak nowe dzięki Centrum Akumulatorów. Zapraszamy do nowego sklepu w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej 172. Tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum Akumulatorów. Telefon 790 200 020.
2: Staszek, twój dom nowy?
3: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
2: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
3: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
3: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
2: Daj numer do Eko Podhale.
3: 733-049-049.
5: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
6: Jeszcze nie, a ty?
5: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
6: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
5: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
6: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
5: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
7: Time to level up!
8: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
9: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
10: Myślenicki Rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami. Wstęp wolny. Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.
4: Po reklamie.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.
6: Radio Aleks.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
2: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy, 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu. Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack Nowy Targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń, Nowy Targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
4: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
11: Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: Po reklamie.
5: Jest niedziela 14 czerwca, godzina 11, to wiadomości Radia Alex.
6: Na mundialu. Hitem minionej nocy był mecz Brazylia-Maroko, zakończony remisem 1-1. Starcie przyciągnęło uwagę wielu brazylijskich i marokańskich kibiców, nie tylko tych zgromadzonych na stadionie, ale i w strefach kibica w wielu amerykańskich miastach. Z oceanu Paweł Żuchowski.
7: Dzień dobry. To radość brazylijskich i marokańskich kibiców po strzelonych bramkach. Najpierw powody do radości mieli Marokańczycy w 21 minucie, a następnie Brazylijczycy w 32. Do przerwy było 1-1 i tak już później zostało. Komentatorzy zwracają uwagę, że to reprezentacja Maroka zagrała lepiej. Kibice z Maroka, z którymi rozmawiałem, przekonywali mnie, że to ta drużyna sięgnie po mistrzostwo świata.
8: Dima w ruku!
9: Yes!
6: Nowy pociąg Pendolino z Bielska-Białej do Ustki oraz więcej składów do Zakopanego to część zmian w nowym rozkładzie jazdy PKP. Ten wykaz wszedł w życie o północy.
10: Dokąd pani jadą?
11: Kołobrzeg.
10: Ma być więcej pociągów nad morze w tym nowym rozkładzie, bo to rozkład wakacyjny już.
11: Dobra informacja dla pasażerów.
10: Pani sprawdzała ten rozkład?
11: Nie, jeśli miałam kiedy. Non-stopper jakiś pociąg, więc myślę, że tutaj jest duża poprawa.
12: Mnie to interesuje zawsze rozkład wakacyjny pod względem gór.
10: Bardziej Zakopane czy inne?
12: Konosze.
6: Usłyszał od pasażerów na dworcu centralnym w Warszawie Michał Dobrołowicz. Na rynku głównym w Krakowie odbył się koncert finałowy 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. To impreza, podczas której na jednej scenie stoją wielkie nazwiska polskiej estrady i osoby z niepełnosprawnościami. Dziś na rynku głównym odbędzie się koncert Nadzieja mimo wszystko. Wystąpią m.in. Joanna Kulik, Monika Kuszyńska i Adam Nowak oraz finaliści 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki.
0: Radio Ale.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
2: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
3: Myślenicki Rynek. 6 gwiazd. 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20 i 21.

0: i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami! Wstęp wolny! Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
5: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
4: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
5: No, no.
6: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Po reklamie.
10: Radio Ale.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
3: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
5: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
3: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
4: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23 J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.
2: W kalendarzu niedziela 14 czerwca, godzina 12, czas na wiadomości w Radiu Alex.
3: 22 osoby podejrzane o nielegalny hazard zatrzymali funkcjonariusze Policji i Krajowej Administracji Skarbowej. Służby zabezpieczyły też na terenie Mazowsza 99 automatów do gier. Takie są efekty dużej, trwającej 3 dni akcji, która była wymierzona w nielegalny hazard. Ze szczegółami teraz w faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Dzień dobry.
3: Kim są zatrzymani?
4: To 13 obywateli Ukrainy i 9 Polaków. Łącznie usłyszeli 19 zarzutów, m.in. posiadania środków odurzających, a także przestępstw skarbowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nich ponad 117 tysięcy złotych w gotówce. Wobec jednego z zatrzymanych zastosowano już tymczasowy areszt, a wobec kolejnego uruchomiono procedury związane z deportacją.
3: A gdzie działali zatrzymani?
4: Nielegalne automaty do gier były instalowane m.in. w pobliżu szkół na terenie Mazowsza i właśnie z tym według policjantów związane było największe niebezpieczeństwo. Służby potwierdzają, że w niektórych takich punktach hazardowych odkryto też zorganizowaną sprzedaż środków odurzających. Na miejscu zabezpieczono m.in. marihuanę.
3: Prawie 700 razy interweniowali od wczoraj strażacy, by usunąć skutki burz i silnego wiatru. Wynika z najnowszych danych Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej interwencji odnotowano w rejonie Poznania i Gorzewa Wielkopolskiego, a także w okolicach Torunia i Wrocławia. Jedna osoba została ranna w czasie burzy, która przeszła nad województwem kujawsko-pomorskim. Naruszone przez silny wiatr drzewo przewróciło się na przechodzącą kobietę. Burzowo będzie także dzisiaj. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 11 województw w północnej i środkowej Polsce. O szczegóły prognozy Magdalena Greinert dopytywała synoptyka IMGW Michała Kowalczuka.
5: Będziemy mieli cały czas ten nieco silniejszy, porywisty wiatr, przelotne opady deszczu, więc można powiedzieć, że mniej więcej do wtorku będziemy mieli dosyć podobną pogodę każdego dnia. Natomiast od środy już zauważono ocieplenie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: reklama.
1: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
2: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
3: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
2: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
3: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
2: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
4: Time to level up!
5: Prowadzisz obiekt noclegowy? Niech Twoi goście zaczynają dzień pysznym śniadaniem. Restauracja Schronisko Bukowina zaprasza na dzień otwarty cateringu śniadaniowego. 17 czerwca od 9 do 12 w Bukowinie Tatrzańskiej czeka prezentacja oraz degustacja zestawów śniadaniowych. Na słono, na słodko i w wersji wegetariańskiej. Schronisko Bukowina. Śniadania z dowozem dla Twoich gości. Sprawdź catering schroniskobukowina.pl.
6: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
7: Kto zwalcza ból?
8: Wundery!
7: Kto?
8: Wundery!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
13: Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3. Nowy targ. www.golemo.hyundai.pl.
14: Po reklamie.
15: Ooh.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Myślenicki rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20 i 21.

0: i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami! Wstęp wolny! Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerwony.

0: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: jeszcze tur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Po reklamie.
1: To niedziela, 14 dzień czerwca. Jest 13, czas na wiadomości.
2: Nocny atak ukraińskich dronów na zakłady chemiczne w obwodzie Tulskim na południe od Moskwy, a także na składy paliw w Rybińsku na północ od stolicy Rosji. W obu tych miejscach wybuchły duże pożary. Jak podały ukraińskie media, kolejnymi celami ataków była infrastruktura kolejowa w mieście Wiaźma w obwodzie Smoleńskim oraz zajezdnia lokomotywowa w Iłowajsku na okupowanej przez Rosję części obwodu donieckiego. Premier Wielkiej Brytanii wydał siłom zbrojnym nakaz przechwycenia tankowca Floty Cieni, który próbował przepłynąć przez kanał La Manche. Statek Smyrtos został zajęty przez komandosów Royal Marines i specjalnie przeszkolonych funkcjonariuszy z Narodowej Agencji do Spraw Przestępczości. Ta udana operacja to kolejny cios dla Rosji i przypomina tym, którzy podsycają wojnę Putina na Ukrainie, że nie pozwolimy im się ukryć, napisał Keir Starmer w poście opublikowanym w serwisie X. Kraina wygasłych wulkanów, niedawno uhonorowana prestiżowym tytułem Światowego Geoparku UNESCO, jest zagrożona przez ciężki przemysł. Francuski koncern chce obok Świeżawy wydobywać kruszywo. Mieszkańcy tego unikatowego terenu są przekonani, że inwestycja odstraszy turystów i zniszczy dziedzictwo geologiczne, które tworzyło się 500 milionów lat. W parkach, lasach czy na skwerach można teraz znaleźć podloty. To ptaki, które dopiero uczą się latać. Ornitolodzy przypominają, że jeśli nie są w ruchliwym miejscu, nie należy im pomagać.
3: Podloty są takie ptaki, które wyszły już z gniazd, nie potrafią jeszcze do końca latać, ale już próbując uczyć się latać, pokonują pewne odległości, czasami bardzo nieporadnie, przez co lądują na trawnikach, gdzieś tam na chodnikach, na ulicach. Podlotów nie zabieramy do domu, nie wozimy do ośrodków rehabilitacji ptaków.
2: Mówił Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
1: Połowa czerwca za nami, lato puka już do drzwi, a my zaczynamy nasze wspólne niedzielne popołudnie. Ewelina Kroczek przed mikrofonem, dzień dobry i zapraszam.

0: tą niedzielę na popołudnie?
1: Teoretycznie, ale mam nadzieję, że w praktyce także czas na to, co lubimy najbardziej. Książki, kino, spacer, rower, słodkie lenistwo albo aktywność. Może realizowanie swoich pasji, tak jak to robi na przykład polski biegacz Tomasz Sobania, który postanowił przebiec przez całe Stany Zjednoczone. To niesamowity projekt Run Across USA od oceanu do oceanu, z San Francisco prosto do Nowego Jorku. Tomasz jak prawdziwy polski Forrest Gump udowadnia, że niemożliwe nie istnieje, a przy okazji pomaga innym. Podziwiamy, no i z tego miejsca głośny run, Tomasz, run. My za kilka chwil wracamy do muzyki wybranej dla ciebie. Biegiem albo niespiesznie. Jak wolicie.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
6: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
7: Staszek, twój dom nowy?
8: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
7: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
8: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
7: Oleś musiał zapłacić?
8: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
7: Daj numer do Eko Podhale.
8: 733-049-049.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
18: Po reklamie.

0: jeśli planujecie już wakacje i marzy wam się święty spokój, to zapomnijcie na chwilę o zatłoczonym Paryżu czy Santorini. Eksperci właśnie ogłosili najbardziej relaksujące miejsce na świecie w tym roku. To mało znana grecka wyspa Alonisos. Wyobraźcie sobie zero wielkich hoteli, brak betonu, krystaliczna woda, foki pluskające się przy plaży. Taka Grecja w wersji slow. Jest tylko jeden haczyk, bo skoro wyspa właśnie wygrała ten ranking, to ten ukryty klejnot zaraz przeżyje najazd turystów, więc jeśli rezerwować, to natychmiast. A u nas pełen relaks, za chwilę ponownie pięknie dla was zagramy.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
4: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
12: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być twoje już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
3: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
4: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Po reklamie.
10: To 14 dzień czerwca, to niedziela, jest 14 i czas na wiadomości.
11: Duże oczekiwania wobec wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych mają polscy politycy. Za oceanem prezydent ma spotkać się z Donaldem Trumpem, amerykańskimi politykami oraz Polonią. Dzisiaj weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki w dniu 80. urodzin prezydenta USA. Komentarze na ten temat zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry. Michale. Na jakie efekty tej wizyty liczą politycy?
12: W pierwszej kolejności na precyzyjną informację, kiedy do Polski przyjadą kolejni amerykańscy żołnierze. Na to wskazuje m.in. Tobiasz Boheński z Prawa i Sprawiedliwości.
13: Informacją już taką powyżej oczekiwań, ale naprawdę rewelacyjną byłoby, że będzie baza wojsk amerykańskich stała w Polsce.
12: Podobne oczekiwania ma Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
14: Dzisiaj oczekuję sygnału o bazie stałej amerykańskiej w Polsce.
12: A były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy przekonuje, że ta wizyta w Stanach Zjednoczonych powinna być traktowana zdecydowanie roboczo.
15: Wierzę w to, że pan prezydent Nawrocki nie jedzie do Stanów Zjednoczonych, żeby wziąć udział w imprezie, napić się wina i popatrzeć na walki, tylko jedzie, żeby załatwić coś dla Polski, a przede wszystkim upomnieć się o żołnierzy amerykańskich, którzy mają w Polsce stacjonować w liczbie 5 000.
12: Właśnie taką informację o 5 000 amerykańskich żołnierzy w Polsce Donald Trump umieścił niedawno w mediach społecznościowych. Amerykańskie siły zbrojne wciąż czekają na wytyczne w tej sprawie z Pentagonu.
11: 11 województw w północnej i środkowej Polsce z alertami pogodowymi. Do późnego wieczora prognozowane są burze, deszcz i silny wiatr. Ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przypominają, jeżeli wypoczywacie na szlaku Wielkich Jezior, obserwujcie maszty ostrzegania pogodowego.
16: Obserwujmy maszty ostrzegania pogodowego, nie ignorujmy. One jak zaczynają mrugać, to jest zapowiedź, że coś może do nas przyjść, a przede wszystkim zabierajmy zawsze ze sobą rozsądek.
11: Z ratownikiem MOPR Radosławem Wiśniewskim rozmawiał Piotr Bułakowski.
10: Niedzielne popołudnie, data zaznaczona na czerwono w kalendarzu. Takie lubimy bardzo, z relaksem i odpoczynkiem w roli głównej. Ewelina Kroczek przed mikrofonem, zapraszam. Zostańcie z nami.

0: Rok szkolny kończy się za 12 dni. Nic dziwnego, że myślimy już o wyjazdach wakacyjnych. Ceny biletów lotniczych znacznie wzrosły, dlatego jak się okazuje, wielu z nas spędzi urlop w kraju. Dla przykładu w te wakacje tłumnie ruszamy nad Bałtyk. Rezerwacji jest już o 15% więcej niż rok temu. Eksperci chwalą, że nasza turystyka wygrywa dziś świetną jakością, a polskie morze ma przecież też swój niepowtarzalny klimat. No i ten dreszczyk emocji, bo umówmy się, urlop nad Bałtykiem to ten moment, kiedy rano odpalasz cztery różne prognozy pogody i wierzysz tej, która pokazuje najmniej deszczu. My życzymy Wam pogody ducha i mamy dla Was oczywiście bardzo nasłonecznione przeboje. Zostańcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda. Myślenicki Rynek. 6 gwiazd. 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20 i 21.

0: i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami. Wstęp wolny. Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia.

0: Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
3: Zdrowit. Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Po reklamie.
5: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Aleks.

0: Słyszeliście o nowym trendzie? Polacy coraz częściej wybierają tak zwane mikrowakacje. Zamiast jednego długiego urlopu wolimy kilka krótszych, na przykład kilkudniowych wypadów w roku, żeby zobaczyć jak najwięcej miejsc. Ale uwaga, niezależnie od tego, czy jedziecie na miesiąc, czy na weekend, w sezonie wraca stary, znajomy potwór, paragon grozy. Na pierwszy głośny przypadek mamy z Rzymu. Turystka ze Stanów Zjednoczonych za dwie porcje lodu zapłaciła 44 euro, czyli jakieś 185 zł. Lody małe, podobno niesmaczne, rachunek jeszcze gorszy. Normalnie w Rzymie zapłacicie za porcję od 2 do 5 euro, więc na tych mikrowakacjach patrzcie uważnie w cenniki. A u nas porcja dobrych dźwięków całkowicie za darmo. Polecamy.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
7: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group.
12: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
2: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
6: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
5: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
6: No, no.
7: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, nowy targ. www.golemo.hyundai.pl.
10: Po reklamie.
11: Mamy niedzielę, to 14 czerwca. Jest 15 i czas na wiadomości.
12: Cztery osoby poszkodowane w pożarze mieszkania przy ulicy Katowickiej w Raciborzu na linii Beniamin Kubiak-Piłat. Co jeszcze ustaliłeś?
13: Poszkodowane osoby podtruły się dymem i są pod opieką zespołów ratownictwa medycznego. To lokatorzy z sąsiednich mieszkań. Paliło się mieszkanie w bloku na czwartym piętrze. Ewakuowano z budynku poszkodowanych lokatorów, a sytuacja jest już opanowana. Przyczyny pojawienia się ognia będzie wyjaśniała policja.
12: Panika związana z obecnością niedźwiedzi wywołuje duże straty w turystyce, alarmuje Bieszczadzki Park Narodowy i podaje na dowód konkretne liczby. Zapoznał się z nimi Dominik Smaga. Dominiku, dużo turystów ubyło?
14: Zauważalnie, co dobrze obrazują dane z majówki. Dwa lata temu park miał ponad 50 tysięcy gości, rok temu 34 tysiące, w tym już tylko niespełna 23 tysiące. Im mniej gości, tym mniej pieniędzy w kasie parku, który w 2/3 utrzymuje się z tego, co zarobi. A pieniądze są potrzebne na utrzymanie szlaków, wiatr toalet, ale też ujęć wody i oczyszczalni ścieków w miejscowościach leżących w granicach parku. Co ważne, park to tylko jakieś 12% potencjalnego obszaru występowania niedźwiedzi w Polsce, a relacje o pojawieniu się tych zwierząt dotyczą głównie miejscowości leżących poza terenem Parku Narodowego, którego zarządcy zapewniają, że szlaki są bezpieczne.
12: Wraz z rozpoczynającym się sezonem letnim, Straż Miejska w Gdańsku wróciła do regularnych patroli wodnych. O swojej pracy opowiedział nam sternik Łodzi Patrolowej Grzegorz Cymanowski.
15: Zaczynamy przede wszystkim od klarowania łodzi, przygotowania sobie sprzętu, sprawdzenia silnika, paliwa, oleju. Następnie wypatrolujemy rejon akwenu pod kątem porządkowym, kąpiel w miejscu zabronionym.
12: Curaçao zadebiutuje wieczorem na Mundialu. Wyspiarski kraj na Karaibach zaskakująco dobrze poradził sobie w eliminacjach. Teraz sprawdzi się na tle reprezentacji Niemiec.
11: To niedzielne popołudnie, gdziekolwiek teraz jesteście, my polecamy nasze towarzystwo i muzykę wybraną dla ciebie. Ewelina Kroczek, zapraszam.

0: To teraz będzie o tym, że to, co dla jednych jest ekscytującą atrakcją, dla innych może być nudą. Wyobraźcie sobie taką scenę, finał NBA, ryk tysięcy gardeł, pełne trybuny i nagle na telebimie pojawia się Donald Trump. Nowojorska publiczność nie kryła emocji, cała hala po prostu go wygwizdała. Przez potężne środki bezpieczeństwa kibice mieli problem, żeby w ogóle wejść na mecz, więc nastroje były bojowe. Sam prezydent chyba jednak niespecjalnie się przejął, bo według relacji świadków po prostu zasnął na swoim krześle w trakcie spotkania. Niedzielne popołudnie też sprzyja drzemkom. Wiemy, jeśli macie ochoty i możliwości, no może to jest ten czas. Chociaż my za chwilę tak zagramy, że nie trzeba będzie parzyć popołudniowej kawy. Zostańcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
4: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
5: Prowadzisz obiekt noclegowy? Niech twoi goście zaczynają dzień pysznym śniadaniem. Restauracja Schronisko Bukowina zaprasza na dzień otwarty cateringu śniadaniowego. 17 czerwca od 9 do 12 w Bukowinie Tatrzańskiej czeka prezentacja oraz degustacja zestawów śniadaniowych. Na słono, na słodko i w wersji wegetariańskiej. Schronisko Bukowina. Śniadania z dowozem dla twoich gości. Sprawdź catering schroniskobukowina.pl.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Po reklamie.

0: Pozdrawiamy wszystkich, którzy niedzielne popołudnie spędzają w trasie. Słuchajcie, eksperci policzyli, że na same dojazdy do pracy przeznaczamy rocznie ponad 200 godzin, 8,5 dnia w samochodzie. Co można zrobić z takim dodatkowym czasem? Niektórzy właśnie w tym czasie, w aucie, w myślach, planują grafik na cały tydzień, łącznie z menu. Inni w końcu mogą usłyszeć swoje myśli i delektują się ciszą. Jeszcze inni słuchają książek, a jeszcze inni radia. Nam się podoba ta ostatnia opcja chyba najbardziej. Szerokiej drogi Wam życzymy na Waszych weekendowych trasach. Bezpiecznie zmierzajcie do celu, a już za kilka chwil muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
3: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
4: Jeszcze nie, a ty?
3: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
4: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
3: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
4: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
3: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
5: Time to level up!
6: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary! Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio

0: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: Myślenicki rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: Metal i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami, wstęp wolny! Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Czerwcowy dzień jest długi i piękny, więc jest sporo czasu, żeby go dobrze wykorzystać. Do wieczora jeszcze daleko. To niedzielne popołudnie. Spędza z Wami Ewelina Kroczek. Zapraszam.
5: Radio Alex.

0: Kiedy ostatnio zrobiliście coś tylko dla siebie? O, to jest pytanie. Dobre pytanie. W to niedzielne popołudnie. Iga Świątek po ogromnym wysiłku w Paryżu na kortach Roland Garros uznała, że czas na zasłużoną regenerację i wybrała się do Londynu i spełniła swoje wielkie marzenie, obejrzała słynny musical Wicked. Pamiętajcie o tym w ten weekend. Praca pracą, ale czas wolny i wasze marzenia są na wagę złota. Trzeba je spełniać, a nie tylko odkładać na mityczne kiedyś. Bardzo podoba mi się pomysł Igi o posiadaniu takiej bucket list, czyli listy marzeń. Fajnie, tak widzieć czarno na białym, ile już, a ile jeszcze mamy przyjemnych rzeczy do zrealizowania. Może warto ten temat przemyśleć.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstal Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstal Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
4: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kasson takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest fresh!
5: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group.
2: Po reklamie.

0: Niedzielne popołudnie z książką w ręku? Jeśli tak, to jesteście w świetnym towarzystwie. Otóż najnowsze dane pokazują, że 41% Polaków regularnie zagląda pod okładki. Co ciekawe, przeżywamy właśnie wielki renesans bibliotek. Zapomnijcie o nudnych regałach i kurzu, bo współczesna biblioteka to miejsce spotkań, to strefa relaksu, planszówek, krótko mówiąc, książka książką, ale integracja też ma tam swoje rozdziały. Niezależnie od tego, czy czytacie papier, słuchacie audiobooków, czy po prostu słuchacie nas w trasie, życzymy pięknego popołudnia.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
11: To niedzielne późno popołudnie, ale do zmroku jeszcze daleko, więc można spokojnie realizować swoje weekendowe plany. My chcemy wam towarzyszyć. Ewelina Kroczek do 18 z wami. Zapraszam.
0: Radio Alex.

niedzielne popołudnie, o nowym tygodniu jeszcze nie myślimy, nie. A jeśli czegoś szukamy w kalendarzu, to informacji przyjemnych. A dzisiejszy Międzynarodowy Dzień Kąpieli to znak od losu, że czas na domowe spa. Plan jest prosty, zapalacie świece, do wanny wlatuje piana i olejki, w tle oczywiście muzyka, my polecamy muzykę wybraną dla ciebie. To taki relaks warto sobie zaplanować, nie wymaga jakiejś strategicznej organizacji, a działa cuda. Wspominałam o muzyce? Już za kilka chwil pięknie dla was zagramy. Radio

tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum akumulatorów. Telefon 790 200 020. Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstal Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na

0: pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstal Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
1: Myślenicki Rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami! Wstęp wolny! Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie! Gdzie moja kasa?
1: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Po reklamie.

0: niedzielne popołudnie, cały świat patrzy teraz na Stany Zjednoczone, na Kanadę i Meksyk, gdzie trwa niesamowity mundial. Ale ten turniej to nie tylko taktyka, to walka z naturą. Piłkarze krążą między stadionami oddalonymi czasem o 8000 kilometrów. Może niektórzy z Was zaplanowali na dziś oglądanie meczów, niezależnie od tego, czy spędzicie ten wieczór z mundialowymi emocjami, czy z książką w ręku, czy po prostu relaksując się w domowym spa. Życzymy spokojnego niedzielnego wieczoru. Pozdrawiamy także tych wszystkich, którzy słuchają nas podczas swoich weekendowych dyżurów. Ewelina Kroczek, dziękuję za dziś i do usłyszenia. Do jutra.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być Twoje już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Rádio Alex.
1: Reklama.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Jedziemy.
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
3: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
4: Jeszcze nie, a ty?
3: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
4: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
3: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
4: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
3: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
5: Time to level up!
6: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: reklama.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Aleks.

0: reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
3: Zdrowit. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Po reklamie.
4: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Ale.

Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda. Po reklamie.

0: Reklama.
1: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
2: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
1: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
2: Czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
1: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na

0: www.ship.edu.pl. Time to level up.
1: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Po reklamie.